Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!

0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: I po reklamie.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

I tak to się można budzić. Z mocnym muzycznym energetykiem od Moonlight i Fordo. A dziś takich hitów na maksa nie zabraknie, no bo od tego nas macie. Psopran, cześć. Startuje niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

Black Eyed Peas w RMF Max i Meet Me Halfway. To takie fajne, spokojne granie, no bo chyba w niedzielę nikt nie lubi być tak budzony. Dlatego lepiej zrobić głośniej radio, bo my mamy to, co najlepsze na niedzielny poranek. Lepsze niż ubijanie schabów u sąsiadów. Za chwilę u nas Temple City to jeszcze na takie krótkie wylegiwanie się w łóżeczku lub muza do porannej kawy w RMF Max.

0: Halok i Jennifer Lopez w RMF Max i z nimi wszystko gra. Everything's fine. Dla was ten niedzielny, luźny poranek. Słuchajcie, dziś dzień walki z prokrastynacją, więc dziś nie odkładamy niczego na jutro. No bo przyznajcie się, ile razy mieliście zrobić coś ważnego, ale najpierw trzeba było posprzątać pokój, nakarmić kota, a potem jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem w soszalkach nic się nie zmieniło. Brzmi znajomo, co? Więc dzień walki z prokrastynacją jest okazją, żeby przestać odkładać wszystko na jutro, które, jak wiemy, często nie nadchodzi. Dlatego ja już teraz wracam do najlepszych hitów na maksa, ale spokojnie, później one też będą. Teraz Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: The Weeknd w Weekend w RMF Max. A ja jeszcze wracam do dzisiejszego dnia, bo właśnie wyczytałem, że prokrastynacja to nie lenistwo. To sztuka przekładania zadań na później i zajmowania się wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Czyli każdy z nas może pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie. No dobra, w niedzielę to można sobie na to pozwolić, ale od poniedziałku ruszamy z kopyta. Ale o tym jeszcze dziś nie myślimy, bo niedziela dopiero nabiera rumieńców. I za chwilę w RMF Max poleci Sąper.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

0: Another i 54 Ultra w RMF Max. No i w weekend można przedłużyć sobie wakacyjny vibe takimi hitami na maksa. Przy tym latem było tańczone, co? Zresztą mamy dla was dużo dobrej muzy, przy której nóżka tupnie. I zaraz po 10 zagram wam Dubdox. Pojawi się też ekipa 2115 w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
8: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Cześć, z

To nowy Kygo w RMF Max i takiej muzy nam potrzeba w niedzielę, przed południem, w czasie śniadania lub w porannego joggingu, albo jeszcze wylegiwania się w łóżku. A co robić po południu? Gdzie wybrać się na spacer lub wycieczkę po regionie? O tym powiem wam w tej godzinie w RMF Max. Wcześniej zagramy hymn tego weekendu od Coldplay i Beyoncé.

MJ Daily i to nasza nowość w RMF Max. A niedziela to też dobry czas, aby odwiedzić rmfmax.pl, bo tam mamy dla Was fajne quizy. A początek września to najlepszy moment, aby sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze podstawowe szkolne zasady, przedmioty i zwyczaje. Wbijajcie na rmfmax.pl i w quizach znajdziecie m.in. test wiedzy ze szkolnych lat. I od razu mówię, nie ma pytań z geografii i matmy. Spokojnie, klikajcie i luzujcie się w niedzielę razem z RMF Max.

0: Marlon Hofstadt w RMF Max w niedzielne przedpołudnie, a ja obiecałem, że podrzucę wam opcję na popołudniowy spacer. No i mam coś dla was, i to nawet trzy opcje, które wpadły mi w oko. I zależy od tego, gdzie jesteście i gdzie macie najbliżej, to coś możecie wybrać. Bo można wskoczyć w wygodne buty i ruszyć na wzgórze Joanny na Dolnym Śląsku. To coś lepszego niż zatłoczone deptaki, bo tam czeka na was spokojny las bukowy, łagodna trasa, no i bonus. Neogotycka wieża Odyniec. A z drugiej strony, nad morzem, ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym i to opcja na przedłużenie lata. Mam jeszcze propozycje dla tych, co lubią Mazury i chcą się wyciszyć, no i posłuchać, o czym plotkują ptaki. Mazurska klasyka, czyli Krytunia. A po godzinie w tym leśnym mikroklimacie wracasz do domu spokojniejszy niż po 3 godzinach jogi. No i mam nadzieję, że coś wybierzecie, bo przecież niedziela nie jest od tego, żeby siedzieć z pilotem w dłoni.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: I po reklamie.
4: Hejka, tu Maciek.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Hey, this is Imagine Dragons.
7: What's up, it's Sean Paul.
8: Siema, tu Dawid.

0: 3, 4.
1: Pitbull w RMF Maxi, numer, który nadal rządzi na klubowych parkietach. A ja jeszcze wracam do tematu niedzielnych spacerów, bo zamiast leżeć na kanapie i scrollować memy, można fajnie spędzić czas w okolicach Mazowsza, idąc ścieżką dydaktyczną Królewskie Źródła w Puszczy Kozienickiej. To prawdziwy hit dla fanów spacerów i legend, bo plotka głosi, że sam król Władysław Jagiełło gasił tu pragnienie po polowaniach. No i wcale mu się nie dziwię. Miejsce jest mega klimatyczne i godne uwagi. A jeśli jednak nie ruszacie się z domu, to klimacik zrobią wam Gibbs, Kukon i Jonathan. I gramy ich teraz w RMF Max.

0: Rosy i Apatę w RMF Max i chyba już teraz obroty są podkręcone, co? Mamy taką muzę, która tak właśnie działa i po 11 w kolejnym zestawie hitów na Maxa poleci m.in. Fire Fire. No i takim numerem przedłużamy sobie wakacyjne All Inclusive w niedzielę w RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Sorry Papi w RMF Max, jest latino i jest fajnie. Pogoda w niedzielę nie ma znaczenia. A czy wolicie czas leniwie spędzać, czy może aktywnie w weekend działacie? Właśnie znalazłem wyniki ciekawych badań i wrócę do was z nimi w tej godzinie. Wcześniej coś z dreszczykiem w RMF Max i antenę przejmuje Dracula.

3 rano w niedzielę po 11 w RMF Max i dzień dopiero się rozkręca, ale już można nastawić sobie przypomnienie, aby dziś wieczorem po 22 być przy radiu, bo Karina Nicińska odpala nowy sezon próby mikrofonu i dziś w studiu pojawi się Sokół i będzie to szczera rozmowa o tym, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap i kult jednostki oraz czego młodsi artyści mogliby nauczyć się od starszego pokolenia. W rozmowie będzie też o TikToku, historii prosto i o kultowej czerwonej bluzie. Sokół dziś w próbie mikrofonu. Warto posłuchać po 22 w RMF Max. A wszystkie odcinki znajdziecie też na YouTube'owym kanale RMF Max i kanale próby mikrofonu.

Inuszka Tupiek, gdy tak wam gramy, to Jean River w RMF Max. A ja mam przed sobą ciekawy artykuł z pytaniem, czy leniuchowanie na kanapie to grzech? I od razu uspokajam, nie trzeba się spowiadać z niedzielnego resetu. Okazuje się, że czasem warto odpuścić poranne przebieżki, zamienić sportowe buty na kapcie i po prostu poleżeć wśród swoich roślinek. Tak, to naprawdę działa. Naukowcy potwierdzają, kontakt z zielenią koi nerwy, poprawia humor i sprawia, że nawet poniedziałek nie wydaje się taki straszny. No, podawanie kwiatków czy lekki spacer po poranku to nie tylko aktywność dla emerytów. To najlepszy sposób na ładowanie baterii, a więc plan na niedzielę jest prosty. Konepka w dłoń i do ogrodu. A w RMF Max coś fajnego od Szona Pawła i tego słońca z Nadia Majki mamy jeszcze.

0: Przed chwilą usłyszeliście nowość w RMF Max i to nasza dobra znajoma Livka, która jest już w liście Hot Bands. No i ten kawałek coraz lepiej sobie radzi. Oczywiście można mu pomóc, tak jak innym waszym ulubionym hitom na Maxa. A robicie to klikając na rmfmax.pl, a w zamian za ciekawe uzasadnienie można zgarnąć słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No a taki gadżet na pewno się przyda. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Za z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I po reklamie.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, tu

0: Body Talk w RMF Max i to jeden z tych numerów, które w nocy rozgrzewały klubowe parkiety. A ja zapomniałem zapytać, jak to jest u was z tą niedzielą? Jesteście team leniwa niedziela, czy team aktywne spędzanie wolnego czasu? No, w tym artykule, który przed chwilą przeglądałem, czytałem też, że grunt to słuchać własnego ciała, więc jeśli jest czas na drzemkę, to jest. Nie walczcie z tym. A po 12 ja wrócę z kolejnymi hitami na Maxa i z energią wracają też Temper City w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
5: I po reklamie.
9: Ania, Krysia.

0: Wakacje się skończyły, ale dobra muza na jesienne studenckie imprezy już jest. Nowy Robin Schulz przed chwilą w RMF Max. A co wy wiecie o lecie? Sprawdźcie się w naszym quizie na rmfmax.pl i w wolną niedzielę bawcie się z nami w porze obiadowej albo podczas bardzo późnego śniadania. No jeśli ktoś zabalował dłużej, to jest mu wybaczone. A Tamagotchi to kolejny banger, który już jest uszykowany do zagrania i z tako na file spędzicie kolejne minuty tej niedzieli w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Ariana Grande w RMF Max i jej One Last Time. No właśnie, studenci mają ostatnią szansę, aby przed nowym rokiem akademickim jeszcze trochę użyć tych wakacji. No bo jak wystartuje nowy rok, to już zapomnijcie o wolnym. A studenckie życie to miks tradycji, legend i niekończących się prób przechytrzenia budzika. Ale jedno jest pewne. Studenckie życie to niekończąca się przygoda. I za chwilę powiem więcej studentom pierwszego roku, jak się dobrze przygotować. Wcześniej o tym kończącym się lecie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.
11: Grzegorz.
12: Asia. Martyna.
13: Lady Gaga.
12: Z tej strony modelki.
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

0: Mogliście to usłyszeć pierwszy raz, bo to nasza nowość. Od Tame Impala w RMF Max. A teraz tak, jesteś Żakiem. Wbijasz na pierwszy rok i myślisz, czego się spodziewać? No, zdziwisz się. Akademiki to nie tylko miejsca do spania, albo nie, ale prawdziwa kopalnia tradycji i absurdalnych historii. Kiedyś normą były maratony szachowe trwające po 48 godzin, ale też imprezy w pokojach, gdzie każda klamka otwiera drzwi do innego klimatu. A jeśli myślicie, że dieta studencka to tylko bułka z serem, to grubo się mylicie. Hitem są zupki chińskie z pasztetem. Przysmak, który doczekał się własnych legend. No i żeby nie było, nie straszę, wręcz przeciwnie. Tego trzeba spróbować na studiach. A za chwilę The Weeknd na studenckie party w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Zuśka.
5: Hey, it's Shakira.
6: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF.

Jeśli jeszcze trzyma Was sobotni klimat, to Velvet idealnie wpasowała się w to niedzielne popołudnie w RMF Max. A ja wracam jeszcze na chwilę do tych pierwszoroczniaków, którzy za kilka tygodni rozpoczną studia. Bo nauka nauką, ale przecież najważniejsze są juwenalia i związane z nimi tradycje. No i przybieranie pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu to dopiero rozgrzewka. Prawdziwy hit to ślizg na klacie, a jeśli to za mało, to zawsze zostaje bieg w piżamach i szlafrokach. No i te długie, nieprzespane noce na imprezach. Studia to nie tylko nauka, to prawdziwa tyraczka przez imprezowy maraton. Alex Warren i coś do potańczenia już teraz w RMF Max.

0: po mrozu w RMF Max i złoto. No właśnie, zadbajcie o to, by ta niedziela nie stała się zbyt szybko dniem przed poniedziałkiem. Wykorzystajcie ją na maksa. Tego wam życzę. Dobrze się bawcie razem z RMF Max. Sopran, cześć!
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. I po reklamie.
10: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, I'm Ed Sheeran.
13: Cześć, tu Michał Siwek.

No i powoli mija pierwszy powakacyjny tydzień, ale klimat wakacji dzięki takiej muzyce czujemy jeszcze. DJ Goja, Jason Derulo. RMF Max. No i czemu ten czas w niedzielę musi tak szybko upływać, kiedy chcielibyśmy, żeby do poniedziałku była jeszcze daleka droga? Mamy linium, nie pomalujesz. Robert Łajowski, cześć, dzień dobry. Mnóstwo hitów na maksa na najbliższe 3 godziny przygotowałem dla was, to i mam nadzieję, że za tym się ranem spowolnimy trochę wskazówki zegara w niedzielę. Niech nam się dzisiaj nie spieszy, Azizam.

Karolina się wygina i dzięki jej wielkie, no bo pomogła nam trochę wydłużyć wakacyjny sezon, była wczoraj w Warszawie, pod koniec miesiąca wystąpiła jeszcze w Szczecinie, w Poznaniu, wy szczęściarze, no to pozostajemy w podobnym, melodyjnym, wesołym klimacie. Już mogę powiedzieć, że nam niedzielę rozgrzeją za chwilę Topic, Becky G, sorry papi wam zagram przed obiadem, za moment.

się miło, leniwie robi, kiedy on śpiewa, to sąbr w RMF Max. W czasie wakacji, no to namawiałbym was do aktywności, żeby nie marnować czasu, no ale dzisiaj, po tygodniu w pracy, w szkole, no to zostawcie łóżko niepościelone, bo to nie jest bałagan, to jest lifestyle, tak? Można zapomnieć o liście rzeczy do zrobienia. Zróbcie sobie listę rzeczy nie do zrobienia i konsekwentnie nie róbcie. No i warto przełączyć telefon w tryb, nie mam ochoty rozmawiać. A, no i najważniejsze, RMF Max w tle, no bo dobra muzyka nie pyta, czy możesz tańczyć w piżamie, ona po prostu gra. Tak jak i Mary, można się zdobyć na odrobinę wysiłku i podgłośnić.

0: posłuchaj. No i weź takiej dziewczynie odmów. Weź nie posłuchaj. To Zalia. Oj, niesamowite wakacje mieliśmy dzięki niej. I na męskim graniu, i na Fire Festival. No to teraz weź to człowieku, wydobądź z siebie tyle euforii i zaangażowania, jakie towarzyszyło tym wydarzeniom, żeby w taki sposób podejść do obowiązków we wrześniu. No, ale to jutro. Dziś cieszymy się niedzielą razem z Kygo, bo jego najnowsze Take Me Back za moment usłyszycie w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą

0: drugi. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu Radek.
7: Z tej strony Asia.
8: Hi, this is Kaskara.
9: Hej, tu Roxy Węgiel.
10: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF.

0: mówimy o cudownym głosie Bledka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? To ma dylemat. Ja na szczęście wiem, komu mogę powiedzieć o kolejnych kinowych nowościach i jedną z nich będę miał dla was po 14, ale wcześniej, za moment, będzie kolejny bardzo dobry, świetny numer Moonlight. RMF Max.
1: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

Alan Walker, kolejny mistrz muzyki elektronicznej, który uświetnił nam końcówkę wakacji. Kolejnych odliczamy 292 dni, to się pewnie będzie bardzo dłużyć, zupełnie inaczej niż dzisiejsza niedziela. No skoro czasu mało do poniedziałku, to zróbmy przynajmniej tak, żeby było miło, przyjemnie, melodyjnie. Oskar Cyms z dobrą energią teraz w RMF Max. Cały czas.

rapowanie Eminema to nawet w leniwą niedzielę brzmi dobrze. A słuchajcie, poważna data dzisiaj w kalendarzu, tak a propos lenistwa, dzień walki z prokrastynacją. To nie jest żadna groźna choroba, chociaż brzmi tak. To jest taki nawyk odkładania wszystkiego na później. Trudno się tego oduczyć, trudno się tego pozbyć. Wiem, co mówię. No tylko po co z tym walczyć w niedzielę? No przecież dzisiaj kuchni nie odmalujemy. Zresztą wszyscy wiedzą, że jak facet obiecał, że zrobi, to zrobi. No nie trzeba co pół roku przypominać. Ja tylko szybko przypomnę, że numer Ty masz nagrali Gibbs, Kukon i Jonathan i będzie za chwilę w RMF Max.

0: Błysk, Dawid Podsiadło niech sobie sprząta, a ja was namawiam na kino, no bo mamy w ten weekend kolejną premierę. Nie patrz w dół 2. Z lękiem wysokości będzie ciężko na tym filmie, no ale może przełamiecie swoje bariery. Bohater postanawia szukać zapomnienia po utracie siostry i robi to w ekstremalny sposób. Decyduje się na bardzo niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mang Fan w Tajlandii. Jeśli nie macie pomysłu na popołudnie, no i dreszcz wysokości będzie dla was okej, no to Nie patrz w dół, część druga będzie w sam raz. No a Adam Lambert będzie idealny. Gramy go za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam. Jestem Agata.
12: What up, it's the weekend.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

Nicki Minaj, to chyba Justina krótko by trzymała, gdyby się prywatnie dobrali. Nicki, która nie boi się powiedzieć, co myśli, no i Justin, który zjadł zęby na słodkich balladach, to coś czuje, że tam szybko by się ustaliło, kto rządzi. No i taki związek ma szansę przetrwania, kiedy on stanowczo, bezwzględnie wręcz, wykonuje polecenia partnerki. No sami powiedzcie, no to właściwie nie są polecenia, tylko takie sugestie i to nawet ze znakiem zapytania. No, podaję przykład. On mówi, kochanie, wyjdę dziś z kolegami, a ona pyta, chyba sobie kpisz. No i miłość kwitnie, no. To dużo miłości na niedzielę życzę. Age nie tylko dla zakochanych. Teraz w RMF Max.

0: nagranie orkiestra Verma Fax, ich supermoce. No i mamy jeszcze kawałek niedzieli na to, żeby podładować swoje supermoce przed poniedziałkiem. Po 15 spróbujemy jeszcze trochę rozciągnąć tą niedzielę, jak gumę, żeby ruszyć się z domu. Będę miał dla was kolejną premierę filmową, a za chwilę kolejna porcja hitów na maksa. Będą David Guetta za Lokiem, a później jeszcze dziewczyny z Sugar Babes.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

przy tym to można chociaż na chwilę zapomnieć o jutrzejszej poniedziałkowej zmianie DJ Goja i Chico. No a jeśli zapomnieliście o obiedzie, to już chyba czas najwyższy wziąć się za przygotowania, skoro już po 15. Czas porzucić chipsy na rzecz czegoś bardziej pożywnego. To ja tu z naszego muzycznego menu wyciągam bardzo kaloryczny numer. Daria Zawiałow.

0: Rihanna, Jay-Z, w RMF Max, Umbrella. No, nieprzypadkowo się pojawia, bo ta Umbrella będzie potrzebna coraz częściej, do tego kurtki z kapturem. Może nawet czas pomyśleć o wymianie wycieraczek w samochodzie na takie, które nie rozmazują wody, no bo jak w te bohomazy na szybie wieczorem ktoś z naprzeciwka mocniej zaświeci, no to nawet te elektroniczne systemy nie pomogą w bezpiecznej jeździe. No, szyby za was nie wyczyszczę, ale dobrą muzykę w trasę mam i to całe mnóstwo. Dub Dogs za moment w RMF Max.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Cześć, z tej strony Igor.
21: Hello, this is Ina.
22: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
23: Cześć, tu Karin Cińska.

Szacun za tą petardę Axwell Bomb w RMF Max. To są te numery, których się słucha głośno. W kinach też jest głośno, no bo mają te nowoczesne systemy nagłośnienia w salach. I mam dla was kolejną premierę na ten weekend. Jeżeli ktoś ma ochotę na nową komedię na niedzielę, no to polecam Spa Weekend. Wszystko miało być jak z katalogu: cisza, masaże, zero zmartwień, obowiązkowe ogórki na oczach. No ale na weekendowym wyjeździe w Palm Springs pojawia się niejaka Mel, dawna kumpela, z którą raczej nikt by się nie wymieniał ręcznikiem przy basenie. No i co się wydarzy? Przekonacie się w kinie. Wesoła filmowa propozycja na niedzielę, na popołudnie, Spa Weekend. No a teraz miłosna, muzyczna propozycja na teraz. Sobie.

0: Dua Lipa na niedzielę w RMF Max. No, żeby po niedzieli lipy nie było z zabiegami na NFZ, bo być może ktoś z was ma coś takiego w planach, to właśnie NFZ chce przypominać o tych zabiegach SMS-em, no bo za często się zdarza, że ludzie zapominają, nie przychodzą, później taka wizyta przepada, szczególnie jak weekend był gruby, to można zapomnieć. No, skoro szczoteczki elektryczne przypominają o myciu zębów, to i lekarze mogą o wizycie. To jest dobra koncepcja, tylko pamiętajcie o rachunkach za telefon, jeśli taki SMS ma w ogóle do was dojść, no bo tego NFZ już wam nie ogarnie, oni ledwo sobie radzą ze swoimi rachunkami. A w ogóle to zdrowia życzę, żeby nie trzeba było czekać na takie SMS-y. Na pewno niedzielny spacer w tym pomoże. Możecie nawet liczyć na towarzystwo Robina Schulza, bo będę miał go dla was za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji

0: zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w RMF Max, oczywiście Mafia, którą wszyscy lubią, trio z północy, które kradnie tylko serca. Do północy jeszcze daleko, więc Fioła spokojnie zdąży z różowym dywanem, który rozpocznie się za chwilę w RMF Max. Robert Łojewski, życzę fantastycznego popołudnia, no i jeszcze lepszego startu w poniedziałek. Miłej niedzieli, na razie, pa!
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
14: I po reklamie.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, jestem Angelika.
17: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
18: Cześć kochani, z tej strony Klau.
19: Kari Jęcińska. Razem jesteśmy.

Chłopaki to wiedzą, jak zestresować większą część Polski. Gips i Go for Money. Ostatni dzień lata. Ale spokojnie, nie ma stresu. Lato jeszcze chwilę z nami zostanie. Ja zostaję do 19:00, to jest różowy dywan w RMF Max, czyli podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o ploteczki, o dramy, o internetowe trendy. I tego będzie pełno przez najbliższe 3 godzinki. Bądźcie blisko RMF Max. Z wami Fiołas. Siema. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nadal dobrze buja, The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Anka Lewandowska w tym tygodniu zdradziła, nadając prosto z hotelu, że z Robertem cały czas mieszkają w pokoju hotelowym, bo nie mogą znaleźć w Chicago chaty odpowiedniej. No bo Chicago to takie małe miasto jest, jakby ktoś nie wiedział. Tam naprawdę deficyt mieszkań jest. Jak już znajdziesz, to musisz trzymać do końca życia, bo ciężko będzie o kolejne. Już widzę te wybory. Tutaj światło przez lufcik w łazience pada nie tak, Robert. Szukamy dalej. Wyobrażacie sobie, gdyby Robert trafił do Niepołomic i grałby dla puszczy? Ten wybór chaty tam to dopiero byłaby drama.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: bez końca. Czy to już koniec? Czy przed nami kolejne emocje związane z filmem Nigdy w życiu 2? Bez końca Oskar Cym z WRMF Max za nami, no bo tym żyła Polska w tym tygodniu. Kto nie wie, szybko streszczę. Joasia Jabłczyńska 22 lata temu wcieliła się w Tosię w pierwszej części. Teraz też miała ją zagrać, już niby była po pierwszych zdjęciach próbnych, ale ostatecznie Katarzyna Grochola, czyli współproducentka, zdecydowała, że w tę rolę wcieli się ktoś inny. No i Joasi zrobiło się przykro, dała temu wyraz w internecie. Na to weszła Dorota Szelongowska, najmniej z tematem związana, jak ciotka na wesele, która nie została zaproszona, narobiła bigosu, potem przeprosiny. Powiem wam szczerze, że do nowej części filmu Nigdy w życiu zdjęcia się jeszcze nie zaczęły. Ale scenariusz na kolejny się zrobił już sam. Czekam, aż Netflix kupi do tego prawa.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo...

0: Jack Jones i jego Breath w RMF Max. Łapiemy oddech, no bo w końcu mamy jeszcze niedzielę, jeszcze mamy weekend, chociaż teraz ciężko oddychać mogą niektórzy rodzice.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Czy 9 lat to dobry moment, żeby dziecku serwować zabiegi natury estetycznej? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Natalia Siwiec zorganizowała 9 urodziny córki, a zaproszone dziewczynki miały na twarzach maseczki, przechodziły zabiegi pedikir, manikir, były ogórki pod oczami, no i oczywiście Natalii się oberwało. Bo 9 lat i już pakiet premium daje do myślenia, czy aby na pewno to właściwe wychowywanie. Ale tak sobie myślę, że ogórek pod okiem to jeszcze krzywdy człowiekowi nie robi. Najważniejsze, żeby pamiętać, że w tym wieku to jeszcze niektóre rzeczy rosną i powiększać ich nie wolno.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Zresztą fajnie, jak człowiek sam odkrywa niektóre rzeczy w życiu, prawda? My odkrywamy nowości, to Liwka i Poza Tobą Nic. Róbcie głośniej.

0: Takie numery działają jak ekspresowa ładowarka pod koniec weekendu. Maneskin w RMF Max. Przed momentem było o zabiegach estetycznych na urodzinach, dziewiątych urodzinach córki Natalii Siwiec, a tu proszę, kolejne zabiegi. Jennifer Lawrence przyznała, że rozważa usunięcie tłuszczu z policzków, ale się obawia, że wszyscy od razu zauważą. Ania, gdzie ty jesteś? Czemu takie tematy się trafiają, jak ciebie nie ma i program mam sam? Jennifer Lawrence, no jednak policzki ma dość charakterystyczne, więc no co mogę powiedzieć? Obawia się, że od razu wszyscy zauważą, że coś nie tak jest z jej twarzą. To, żeby nie zauważyli, można tego też nie robić.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia. Pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. I po reklamie.

Niedzielne leniwe tempo, panowie wiedzą, o co chodzi. To Temper City. I choć weekend powoli się pakuje, ja nigdzie nie uciekam. Witajcie, to jest różowy dywan w RMF Max. Z wami Fiołas, zostańcie, przed nami kolejna porcja plotek, drami, celebryckich wpadek, czyli bezużyteczne wiadomości, na które nie ma czasu w tygodniu, ale dzisiaj możemy sobie na nie pozwolić. Do 19 jestem. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz, od tego zaczynamy, a w kolejce Morandi czy Alex Warren. Bądźcie z RMF Max.

0: Alex Warren i jego Passenger w RMF Max. Jedziemy dalej z weekendem, ale gdzie tu jechać? Może do Aleksandrowa, bo to wyjątkowe miejsce, w którym to wydarzyło się coś wyjątkowego w minionym tygodniu. Chodzi o otwarcie drogi. Wyobraźcie sobie, że na otwarcie 450-metrowego odcinka drogi stawiło się aż 15 osób, żeby ten odcinek otworzyć. W tym był wicewojewoda, był starosta piotrkowski, były czerwone wstęgi, był ksiądz, były zdjęcia. Orkiestry co prawda nie było, to może przy kolejnej okazji. Ja tak się zastanawiam, czy po tym jak panowie przecięli wstęgę, wrócili do pracy, czy uznali, że to koniec roboty na dziś.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

Takie numery sprawiają, że w weekend czas płynie nieco wolniej. Sombr w RMF Max. A to ciekawe. Powstała hawajska koszula, która pozwala oszukiwać systemy inwigilacji. W Polsce jeszcze nie mamy takich kamer zbyt wiele, ale taka koszula potrafi namieszać algorytmom. Sztuczna inteligencja się gubi, bo mieszanka krzykliwych kolorów i plam na koszuli, która została zaprojektowana przez Niemca, zaburza ciągłość linii ciała, przez co monitorujące urządzenia nie potrafią tego wszystkiego złożyć w jedną całość i nie wykrywają ciebie jako człowieka. Taka koszula dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi, to idealne rozwiązanie. Chroni nie tylko przed kamerami. Patrzę na nią i mam wrażenie, że przed potencjalnymi randkami też.

0: Kto kiedyś tego kawałka nie wykorzystał, wrzucając zdjęcie z wakacji Memories David Guetta i Kid Cudi w RMF Max, choć nie wiem, czy wiecie, ale Kid Cudi to nie był pierwszy wybór do wokalisty w tym kawałku. David Guetta stworzył go w samolocie, a pierwszym pomysłem był Will.i.am. Ale jak przekonała się Joasia Jabłczyńska w tym tygodniu, to że raz byłaś Tosią, nie zawsze, że znów nią będziesz. No i padło na Kid Cudiego. Alan Walker i Ava Max wpadają razem za moment z hitem Fate. Zostańcie.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Radek.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

0: sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max przed 18. No sezon ślubny na pewno nie skończył się dla Filipa Heizera. Ponoć znalazł szczęście. Ale czy na zawsze, czas pokaże. Związał się z 19-latką i o tym ostatnio głośno w kolorowej prasie. Bo na początek nie zapytał dziewczyny o wiek, a dziewczyna lat miała 19. Potem przyznał jednak w wywiadzie, że jednak musiał zajrzeć do jej dowodu osobistego, żeby na wszelki wypadek się upewnić. Jedni na randce pytają o zainteresowania, plany na przyszłość, a inni romantycznie poproszą dokumenty do kontroli.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

Ten numer nie tyle przypomina nam o tym, że mamy weekend, przypominają nam się wakacje. Fire, Fire i Shimza. W RMF Max minęła szósta. Korzystamy z weekendu i wyciskamy go jak cytrynę, ale wciąż w leniwym i delikatnym tempie. Zajrzymy do tego, co jeszcze ciekawego działo się w show biznesie. W końcu ten program nazywa się Różowy Dywan. Do 19:00 jestem z wami. Tu Fiołas, Oskar Cyms za moment.

Lubimy cofać się do takich klasyków w RMF Max. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. A skoro już jesteśmy w temacie historii, no to pierwsza stolica Polski, Gniezno, to tu miasto zorganizowało konkurs na mural z Bolesławem Chrobrym w roli głównej. I nie byłoby dramy, gdyby nie fakt, że konkurs wygrał projekt AI, stworzony przez sztuczną inteligencję, mimo że w regulaminie było zabronione korzystanie z AI-a. Ale miasto się tym zbytnio nie przejęło, bo projekt im się spodobał, no i został zrealizowany. Mural już w Gnieźnie jest, można go oglądać, choć oczywiście fala krytyki się rozkręciła. Zatem przy kolejnych konkursach dobrze jednak zaznaczyć, że AI-a nie wolno, chyba że użyjesz go wystarczająco ładnie. To wygrywasz.

0: tymi gwiazdami to tak jest, że nie wiesz, na kogo trafisz. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Ostatnio głośno o tym, że Meghan Markle i Harry, książę Harry, mają wrócić do Wielkiej Brytanii, ale mają problem ze znalezieniem personelu, bowiem rozmowy kwalifikacyjne z ewentualnymi kandydatkami na gosposie są dość wyjątkowe. Meghan nie pozwala nawiązywać ze sobą wzrokowego kontaktu, ani się do niej odzywać. Czyli stajesz w kącie, ona przegląda twoje CV, a ty ani mru, mru. Widać, nie trzeba być w rodzinie królewskiej, żeby mieć audiencję. Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Tu Maciek.
14: Tu Kasia.
15: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Karin i

Jak Enrique śpiewa, to wiadomo, że jest to miłość. Enrique i Nicki Jam El Perdón w RMF Max. A czy była miłość między Malikiem Montaną i Edytą Górniak? Malik ostatnio w jednym z wywiadów wrócił do relacji z Edytą Górniak, opowiadał, co tak naprawdę ich łączyło i choć nad jej wokalem się pięknie rozpłynął, to romans, o którym mówiły media, był chyba jednak tylko i wyłącznie zmyślony. W sumie nie ma się co dziwić, dość spora różnica wieku chyba by ich dzieliła, jakieś 4000 lat. Filip Heiser przy tym byłby aniołkiem. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. To jest różowy dywan.

0: wielki klasyk ode mnie na do widzenia. No bo w końcu zaraz 19, więc dzięki za wspólne 3 godzinki. To był Różowy Dywan w RMF Max. Za tydzień po 16 słyszymy się znów i będziemy analizowali świat show biznesu. Póki co bądźcie z RMF Max dalej, bo dziś choćby jeszcze po 22 próba mikrofonu. Pierwszy odcinek nowego sezonu. Kari Licińska zaprasza. Będzie temat letniaczków muzycznych, ale i pojawi się gość specjalny, czyli Soku. Bardzo, bardzo ciekawej rozmowie. Polecam także zajrzeć na YouTube'a. Dzięki, zaraz 19. Bądźcie z RMF Max. Miłej reszty weekendu. Był z wami Fiołas. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

To Gips i Go, ostatni dzień lata. To też ostatni dzień tego weekendu. Wiem, co myślicie, ja wiem. Jutro poniedziałek i do roboty, co? Hity na maksa. Tego problemu nie mam, bo po prostu jestem w robocie. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Będę mówił o rzeczach, które brzmią jak wymyślone, ale są prawdziwe. Teraz coś, co was na pewno uruchomi. Gwarant, Eminem i Without Me.

0: Zawsze ten utwór wchodził w ucho. No jak ma nie wchodzić Ram Pam Pam? Minelli w RMF Max. Przed nami jeszcze Temper City, Self Aware. Będzie też Bryska i Samba. A w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy Dzień Walki z Prokrastynacją. Ale wiecie co? Miałem coś o tym powiedzieć, ale odłóżmy to na później, dobra? RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Zawsze przy tym utworze mam zespół niespokojnych nóg. Nawet teraz, no, chodzą jak szalone. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. A za chwilę powiem wiadomość, która, no tak, brzmi jak fake, ale fakeiem nie jest.

0: To The Weeknd i Save Your Tears. Wiecie, że we Włoszech bezdomny mężczyzna pojawił się na ulicy z walizką pełną pieniędzy i zaczął rozdawać gotówkę przypadkowym przechodniom. To brzmi jak fake, ale to naprawdę się wydarzyło i nie wiadomo skąd ten pan miał pieniądze, ale chyba to ten sam bezdomny, który kiedyś pewnemu duchownemu dał Maybacha. Ale widzicie, bezdomny znalazł prawdopodobnie pieniądze. Mógł je zachować dla siebie, a rozdał. Jaki dobry człowiek. Prawdopodobnie no zależało mu tylko na tym, żeby mieć czystą duszę i mieć dobry uczynek. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tylko tobie.
4: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.

0: Przy takich brzmieniach może nam się zapomnieć, że dzisiaj nie jest sobotni wieczór, tylko niedziela. I bardzo dobrze, o to przecież chodzi. I Like, utwór, który dobrze znacie w nieco bardziej tanecznej wersji. A przed nami Dub Dogs, How Does It Feel, czy Taylor Swift i Shake It Off. Shake It, tak, faceci też mogą to śpiewać.
1: Reklama.
2: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Macie.

Jonathan Liwka PZ i Obejmuje noce. Według mojego rankingu osobistego to jeden z najlepszych utworów do auta. Zaraz po Tokyo Drift, ale to, wiecie, to mój subiektywny ranking, więc nie będziecie tego oceniać. RMF Max. Być może słuchają mnie osoby, które są w trasie. To bardzo dobrze, bo my działamy tak, że to wszystko idzie szybciej, bez dodawania gazu. Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Trochę ludzi się pojawi, będzie Ed Sheeran, Jason Derulo, a już teraz Ava Max i Salt, bo warto dodawać temu wszystkiemu smaku.

0: Jak dobrze, że my mamy Oscara Cymsa. Naprawdę, od razu dzień staje się jakiś lepszy. To jest jego utwór Bez końca w RMF Max. A już za chwilę powiem wam, gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy za granicę na wakacje. Mamy świeżusieńki, aż pali w rękach ranking i nie zawaham się go użyć. Muzycznie będzie Sia, Sean Paul i Chip Trills.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Jestem Kuba.
7: Tu Martyna.
8: This is Lady Gaga.
9: Z tej strony Cleo.
10: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.

Jeśli miałbym określić ten utwór jakimiś słowami z branży moto, to powiedziałbym ogień na tłoki. Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max. Wakacje za nami i mamy najnowszy ranking dotyczący, gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy. Pierwsze miejsce ponownie Turcja. Drugie miejsce Grecja. I ja to rozumiem, bo słuchajcie, pieniążki po prostu. Bardziej się opłaca. Pojedziemy do Grecji, to po all inclusive wrócimy z oponką na brzuchu. A pojedziemy do Turcji, to wrócimy z nowymi zębami, włosami, a nawet piersiami.

0: Śpiewała tak, jakby szeptała nam do ucha. To Bledka i Dwa dni w RMF Max. Czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego imię Tosia stało się najpopularniejszym imieniem w Polsce? I dlaczego tak dużo ludzi w naszym kraju śledzi w ogóle dramę, gdzie Joanna Jabłczyńska nie wystąpi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu? No pani Joanna po prostu musi się pogodzić, że nigdy w życiu nie wystąpi w Nigdy w życiu. Ludzie tak się przejęli tą dramą, odłożyli swoje obowiązki, że WIG20 spadł, no. Ja staram się dobrze robić swoją robotę. Przed nami Kygo, Max McKnown i Take Me Back. Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Majka,
7: Karolina,
6: Wojtek.

Ten utwór jest świetny, ale ma jedną wadę. Jadąc 140, słuchając tego utworu, ma się wrażenie, jakby jechało się 60. Warto jednak zwolnić, bo w Polsce mamy pełno odcinkowych pomiarów prędkości. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Przed nami, oj, cały port zacumowanych hitów. Pojawi się nowość, Eli Oaks, Lavinia i Reasons. Będzie prawdziwa perełka, Atuan, Clamaron i Gold. A już teraz chłop, który muzyką działa lepiej niż gra wstępna. Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Ależ to jest perełka Antoine Clamaron i Gold w RMF Max. Przed nami topic Becky G i Sorry Papi. Powiem też o tym, że Grand Prix Włoch za nami i na torze F1 pojawiło się takie auto, że ludzie, którzy się nie interesują motoryzacją, nawet się zainteresują. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Ma dziewczyna moc, Liwka, poza tobą nic w RMF Max. Dzisiaj było Grand Prix Włoch i na torze F1 pojawił się wspaniały safety car. Uwaga, sam Zygzak McQueen, który zrobił honorowe okrążenie. Nie mogę powiedzieć, że prawdziwy Zygzak, ale auto replika, które wyglądał jak prawdziwy Zygzak McQueen z filmu Auta. A to wszystko w ramach współpracy F1 z Disneyem. Brakowało, wiecie, tylko złomka, którego hak na pewno by się przydał. I wiecie, no też ludzie mówią, że życie to nie jest bajka. No, chyba trochę jest.

I takim sposobem wylądowaliśmy u kogoś na domówce. Rihanna SM w RMF Max. Słyszeliście pewnie wcześniej o rolniku, który zaorał asfalt. No i on wyszedł z aresztu. Mówi, że nie żałuje, a na dołku było jak w obozie harcerskim. I takiego podejścia pozytywnego wam życzę do jutrzejszego poniedziałku. Albo chłop był na dziwnych obozach harcerskich. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: Tyryty zawsze dobrze sprawdza się w utworach. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Piotr Ambroży, do usłyszenia, a za chwilę próba mikrofonu i Karina Nicińska, czyli audycja, której próżno szukać gdzie indziej. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Karolina.
7: Marek.
6: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: I radość Max, że w nowym sezonie ponownie po 22 w RMF Max słyszymy się w próbie mikrofonu. Kari Incińska, dobry wieczór, cześć.
1: Dobry beat.
0: Widziałam zarzuty w internetach, że nie było letniaczka. No to moi drodzy, chyba was coś ominęło. To jeden z największych letniaków 2026 na początek.

0: do ciebie i od dawna.
1: Ciężko było przeoczyć ten skład w te wakacje. To Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino na antenie RMF Max w próbie mikrofonu. Myślę, że śmiało możemy to już nazwać oficjalnie tegorocznym polskim letniakiem 2026, ale myślę, że ci artyści ze swoją solową działalnością również nie dadzą o sobie szybko zapomnieć podczas tegorocznej jesieni. Jeszcze nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale możecie być pewni, że na pewno usłyszycie to w próbie mikrofonu na antenie RMF Max z ust każdego z nich. Zmiany idą również wśród letnich festiwali. Męskie granie będzie tego najlepszym dowodem w trakcie przyszłorocznych wakacji, ale o tym, co robić, kiedy rynek wymusza, a wartości swoje. Za chwilę z pierwszym gościem. Wojtek Sokół. Już za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami.

życie daje i bierze jak chce. To random. Gwiazdki tu miałem jak Michelin, bo warto próbować wariat. Menu degustacyjne, każdy wariant. Jezus Maria. Imprezy jak w filmie i byłem na dnie, a mistrzem pływania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech i działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Muruj chałapę, zarób tapetę, narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę. Ochłoń, wariant.

0: wspomnień, co płynie jak petrodolary.
1: W mózgu jak w banku.
0: Najlepszy safe, on nigdy nie został złamany. Cały mój sekret to ja, moje zasady, sposób jak tu wychowany, gdzie co widziałem i byłem widziany.

0: zicie. Tu stajesz w konkursie na składanie ofert.
1: Ja mam cynę
0: od pani, co wcześniej zajrzała do
1: dróg. Da się odegrać, rzuć jakąś liczbę.
2: 7,
1: 8, wygrałem, masz to na farta. Zaceruj krzywdę, załataj biedę, może da radę. Jestem hybrydą artysty i marginesu, ulicy i arystokracji. Wszędzie spokojnie, bez stresu. Wyślę ci mordo pod

0: Słuchacie próbę mikrofonów RMF Max, a ze mną w studiu artysta, który, jak sami przed chwilą słyszeliście, mówi o sobie, że jest hybrydą artysty i marginesu, ulic i arystokracji. Wojtek Sokół, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hybryda pozostaje jednym z moich ulubionych twoich kawałków. Jak na tej twojej liście utworów i dokonań, które zrobiłeś, gdzie ona jest? Wyżej, niżej?
1: Nie, dość wysoko. Lubię ten kawałek bardzo. On jest taki dobitny, bym powiedział. I też nie najkrótszy. Rzadko dzisiaj się takie nagrywa, więc... Nie, ja lubię. Hybryda jak najbardziej.
0: Pamiętasz jeszcze, jak w ogóle się kreował?
1: Pamiętam, gdzie go nagrywałem, bo to też nie było takie oczywiste, bo miałem takie swoje studyjko małe na Kredytowej, po byłym klubie Go-Go wynajęte i właściwie ja tylko ćwiczyłem parę razy, jakieś tam próbki nagrywałem i jakoś nie dało się tego klimatu już uchwycić w ten sam sposób.
0: I co, zostało tam to jakieś nagranie demówkowe?
1: Całe chyba, no.
0: Wow.
1: Albo jakaś ogromna część, no nie wiem, może jakieś tam podbitki, no. Ale właśnie w tym kawałku, tak, to on jest nagrany na próbę.
0: Kiedy wróciłam sobie do twojej pierwszej solowej płyty, z której pochodzi m.in. Hybryda, rzuciły mi się w uszy dwie rzeczy. Po pierwsze, ta płyta jest z 2019 roku, a gdyby wyszła teraz, nie straciłaby absolutnie na jakości. A druga rzecz, jest jakiś rodzaj atmosfery, czasami patentów producenckich, które przypominają mi również ostatnią płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły, tego Hemingwaya.
1: Uważam, że to jest świetna płyta, którą teraz wydał. Albo najlepsza, albo w pierwszej dwójce jego płyt. To za co najbardziej szanuję taką, no to jest właśnie storytelling, tak? Bardzo bliski również mojemu sercu, jak wiesz. I on, Oscar i właściwie nie wiem, kto jeszcze mi przychodzi do głowy. Myślę, że no, nasza trójka, właściwie jak nagraliśmy ten napad na bankiet, no to zresztą było to tam słychać. I jakby to, że on wydał właśnie ten album, trochę mi popsuł plany, bo ja miałem wydać podobny, taki też konceptualny, właśnie oparty cały na storytellingu. I to miałem go wydać właśnie w przyszłym roku. Myślę, że to się nie wydarzy, bo to nawet nie ma sensu teraz tego robić, bo no, to wiadomo, że to nie byłoby bliskie, no bo i muzyka by była trochę inna i jakby tematyka zupełnie, ale mimo wszystko to mnie to trochę zdenerwowało, to po prostu, że on to zrobił. Znaczy, ucieszyło mnie to, bo to jest bardzo dobra płyta i powiedziałem mu o tym nawet, że faktycznie dobrze się tego bardzo słucha i jest to dowiezione świetnie, ale ciekawe, ale o tym, o czym ty powiedziałaś, czyli że widzisz pewne konotacje,
0: tak, ja słyszę
1: to ja tego nie wpadłem na to, wiesz, ale ja też nie doszukuję się jakichś takich rzeczy. Jest też taki pewien rodzaj ludzi, którzy na przykład wszędzie próbuje doszukać się czegoś od siebie.
0: Nie, ty się nie doszukiwałaś czegoś od siebie. Nie, na siłę próbowałam, ale wiesz, absolutnie.
1: Ale nie, to w ogóle nie o tobie. Mówię o artystach takich, którzy są, wiesz, mają przerośnięte ego i wszędzie u innych widzą kopię swoich rzeczy.
0: A, w tą stronę.
1: Wiesz, o co chodzi. Ja nie mam tego.
0: Trochę przykre.
1: Więc wolę nie zauważyć czasami nawet, niż zauważyć za wiele.
0: No to niech to rozstrzygną w takim razie słuchacze z płyty Latarnie wszędzie dawno zgasły, tramwaje. A do rozmowy z Sokołem wracamy za chwilę.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.

przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: Się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje.

0: Słuchacie próby mikrofonu w RMF Max. Kari Nicińska, dobry wieczór. Razem ze mną cały czas w studiu Wojtek Sokół. Na czym polega dobry storytelling? Bo wymieniłeś dosyć konkretne postacie, nie? Siebie, Tako, Oskara.
1: Dobry storytelling polega na tym, żeby przede wszystkim historia była czytelna dla kogoś. To po pierwsze. Po drugie, ciekawa. Wydaje mi się, że trzeba umieć mieć warsztat przede wszystkim i kontrolować słowo też, bo są pisarze, nie będę tu się wdawał, bo nie chcę absolutnie z nikim wojny tutaj toczyć później, że kogoś obraziłem, ale są tacy pisarze, którzy mają świetne opowieści, ale mają tak zły język, że po prostu zęby mi zgrzytają, jak to czytam. I jestem ciekawy, jak to się skończy, bo naprawdę te historie są super, ale to jest tak źle napisane.
0: Przy okazji Oskara, który też pod względem tematyki, której oboje się poruszacie w swojej twórczości, jest też dosyć bliski tobie. Nie namawiałeś go nigdy? Jako osoba, która ma wydawnictwo, żeby on spróbował coś napisać dłuższego?
1: Nie mogę na ten temat rozmawiać.
0: To są zakulisowe rozmowy. Dobrze, rozumiem. Czy twoim zdaniem ten storytelling trochę się zmienia? Bo myślę, że odpowiesz mi na to pytanie, że tak. Ale czy to nie jest teraz trochę tak, że głównym problemem storytellingu staje się jednak odbiorca, który tej uwagi ma coraz mniej? W szczególności w kawałkach.
1: No, uwagi ma coraz mniej z różnych powodów. To nie chodzi nawet tylko o to, że on ma mało czasu, tylko on po prostu nie jest w stanie się skupić, nie potrafi się już skupić, tak? Ale też nie pomagają temu wszyscy dookoła, w sensie abstrahując już od dużych koncernów stojących za social mediami, ale sam content jest przygotowywany już pod człowieka, który ma brak umiejętności skupienia się na dłużej niż. Gdzieś tam mam trochę znajomych z branży, powiedzmy, producencko-filmowej i tak dalej i no dzisiaj wręcz są takie wymogi, że to nie może być za bardzo rozwleczone. To już nie jest opowieść liniowa, tylko to jest jakiś zbiór gagów, tak? No bo to ma się sprawdzić na TikToku. To ma jeden taki gag ma samoistnie być też samowystarczalny.
0: Jakby. Właśnie co z tym robić w kwestii artystycznej? Jesteś artystą na różnych polach. Dealować z tym, czy jednak robić swoje nieugięcie?
1: Słuchaj, no trzeba robić swoje. Trzeba robić przede wszystkim rzeczy nie do końca te, których od ciebie się oczekuje. No bez tego przecież nagrywałbym cały czas takie płyty jak, nie wiem, jak Chleb Powszedni tak naprawdę, tak? No bo nie zmieniałbym tego, no bo skoro coś się przyjęło, no to trzeba robić to do końca. I niektórzy tak robią. Ja wolę zaryzykować, czasami dostać jakby zimny kubeł wody na głowę, że to, co mi się podoba, innym się może nie podobać, ale nadal ja jestem ze sobą przynajmniej w porządku i ja się jaram, bo robię rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, tak? I jakby nawet jeśli wszyscy dookoła by powiedzieli, że im się to nie podoba, no to ja cały czas uważam, że to jest dobre po prostu, tak? I to fajnie jest robić takie rzeczy. Na szczęście rzadko mi się to zdarza.
0: Potrafisz się docenić. Potrafisz.
1: No, łatwiej jest się docenić w kontrze do niedocenienia, niż przyklaskiwać, jak ci ludzie mówią, ale świetna płyta i tak dalej. To ja się wtedy wstydzę, nie? Jakby mi jest głupio. Ja nie lubię, wiesz, ja nie jestem osobą, która jakby kocha pochlebstwa. Raczej jest mi trudno ich słuchać. Mnie mobilizuje raczej krytyka.
0: Jak zakończy się ta rozmowa? A tematów jeszcze trochę mamy. Wpadajcie na YouTube'a RMF Max. Tam cała ponadgodzinna rozmowa z Wojtkiem Sokołem, a za chwilę w próbie mikrofonu kolejne nowości muzyczne. Zostańcie z nami.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gaplę. Mena go zawsze dbał o mnie, jakbym był Pawluch, a jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

coś porobiło w te wakacje, na pewno również za sprawą Huberta Kropki, którego, szczerze powiedziawszy, najbardziej brakowało mi w polskim eterze w trakcie tych wakacji, kiedy myślałam sobie o tym, w jaki sposób podsumować tegoroczne lato w dzisiejszej audycji. To był pierwszy album, który przyszedł mi do głowy. Się porobiło. Album z samego początka tegorocznych wakacji, który za chwilę 12 września będziecie mogli usłyszeć również na skoczni narciarskiej Malinka w Wiśle. Pierwszy taki koncert w Polsce i domknięcie historii, żeby lecieć wysoko nadal, tak samo jak Kobayashi z jego pierwszej płyty. Tymczasem dopiero w połowie sierpnia dostaliśmy najbardziej letnią płytę tego roku od grupy Jungle, która pojawi się tej jesieni.

Te wakacje 2026 dostaliśmy naprawdę sporo mainstreamowych kobiecych płyt. Przecież Olivia Rodrigo, debiut Sienne Spyro, zdecydowanie nic nie wnoszące do naszego życia najnowsza płyta Gracie Abrams czy Petal od Ariany Grande. A Never Get Over Me to jest jeden z utworów dwóch w całości, które, to będzie dosyć kontrowersyjna opinia, nadają się generalnie na tej płycie do słuchania. Gdybyśmy jednak mieli spojrzeć tylko i wyłącznie na warstwę tekstową, no to proszę bardzo, tu mamy na Petal u Ariany Grande mamy postać kobiety, która ze wszystkim sobie chce dać w życiu radę sama. Pomimo tego, że ma wielkie szczęście, bo jest w jakimś miejscu w swoim życiu, to jest w tym słoiku miodu jakaś taka łyżka dziegciu, z której aż bije niechęć do tego miejsca, w którym się w zasadzie jest, co fani interpretują jako też miejsce samej Ariany Grande w jej karierze. Bez względu na to, jeżeli chodzi o relacje, no to Arianda i Olivia Rodrigo, którą za chwilę również usłyszycie, chcą zostać w stałym związku na dłużej. Mimo, że u Arianny są to relacje czysto seksualne. W przeciwieństwie do Olivii Rodrigo. Tutaj zakochana kobieta z tej płyty najnowszej Olivii da sobie wmówić i wymyślić wszystko, byleby się po prostu zakochać. Mimo, że od samego początku nawet widzi jakieś pierwsze red flagi. Czy to infantylne? Owszem, ale komu z nas czasami takie sytuacje się nie zdarzają? Jednocześnie na nowej płycie Olivii Rodrigo już dawno nie słyszałam tylu pięknych zwrotów, by wyrazić swoje uczucie, ale też niepewność i przeczucie, że pewna miłość już nigdy nie wróci.

0: Dobry wieczór, jesteśmy chwilę po 23:00, słuchacie próby mikrofonu w RMF Max. Ja nazywam się Kari Jęcińska i zapraszam Was na godzinę debiutantów. Dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I na dobry początek Natalia Marczuk. Spróbujcie w trakcie słuchania tego numeru pomyśleć, że ten on to lata.
1: Aż zjawi się cud.

A jeżeli Natalia Marczuk wpadła wam w ucho, to wy możecie mieć już preorder jej debiutanckiej płyty, która wyjdzie 30 września. Będzie nazywała się Plamy i trochę odnosić się będzie do tych plam, które potrafimy mieć nawet na koszulce. Niczym takie nasze życiowe niepowodzenia i potknięcia, które kształtują nasz charakter. A za chwilę kolejni goście, grupa Przebiśniegi.

0: słuchacie próby mikrofonu w RMF Max, a razem ze mną w studio kolejni goście. Przebiśniegi, dzień dobry.
1: Cześć, witamy serdecznie.
2: Dobry, cześć.
0: Bardzo was miło przywitać. O tej porze jest niedziela, godzina 23. To chyba taka bardzo wasza pora, biorąc pod uwagę to, co dostajemy na waszej nowej płycie, co?
1: No myślę, że tak. Zależy, o której nasi słuchacze kładą się spać, ale myślę, że część z nich na pewno o 23 już śni sny.
0: Sen multiplayer, o tej płycie sobie dzisiaj pogadamy, chociaż jesteśmy w końcówce lata. To jest trochę tak, że trzeba być czasami czujnym obserwatorem w życiu, żeby widzieć te znaki, które czasami los podsuwa, mimo że dowiadujemy się często o tych znakach dopiero po miesiącach, jak sobie przypomnimy jakiejś sytuacji. Tak trochę obserwuję was w sieci i mam wrażenie, że wy umiecie te znaki czasami dostrzec, chociaż też nie umiecie się gdzieś tam zatrzymać. I tak zaczęliśmy od tych wakacji trochę nie bez powodu. Mieliśmy Letnie Myśli, wasz debiut, następnie epkę, która wydarzyła się w marcu, ale ta nowa płyta, Sen Multiplayer, też przecież przyszła wraz z początkiem wakacji. Gdzie wy widzicie w sobie i w swoim podejściu do pracy twórczej i może sposobie tego, w jaki sposób tworzył się też ten nowy album, jakieś takie największe różnice względem Letnich Myśli? Bo ja je słyszę, ale jestem ciekawa, jak wygląda to z waszej perspektywy.
2: Wydaje mi się, że poszliśmy przede wszystkim w bardziej alternatywną stronę. W większości utworów jest trochę więcej psychodelicznych gitar, jest trochę więcej solówek, tak jakbyśmy weszli na scenę i po prostu zagrali.
0: I który to był numer?
1: To był numer Melatonina Noc.
0: Bo jeszcze mamy wersję Dzień, prawda?
1: Zgadza się.
0: Skąd w ogóle taki zabieg? No myślę, że to też trochę wyjście, żeby zobaczyć, jak wygląda ta praca kogoś innego, tu w przypadku producenta, czyli Czarnego Hi-Fi. To jakaś taka zamierzona była po waszej stronie, żeby jednak oddzielić ten dzień od nocy z Melatoniną?
1: Myślę, że tak. Trzeba było rozróżnić te utwory. Powiedziałabym tak, że Melatonina Noc to jest taka wersja, która wypłynęła właśnie z ducha zespołu, z ducha sceniczności, z ducha grania live. I ta piosenka została napisana w taki sposób, że właściwie ją wydżemowaliśmy, czyli właściwie każdy siedział przy instrumentach i każdy używał swojego instrumentu, żeby coś stworzyć, i to powstało podczas takiej improwizacji trochę. A później pojawił się pomysł, żeby stworzyć bardziej singlową wersję tego utworu. To był pomysł z ramienia naszej wytwórni Fonobo. I właśnie w ten sposób pojawiła się radiowa wersja tego utworu, Melatonina Dzień, którą produkował Czarny Hi-Fi.
0: Która jest wasza? Bliższa wam?
2: Noc.
0: Noc, zdecydowanie, czyli ta wersja live.
2: Była to pierwszy utwór, który nagraliśmy w taki sposób. Też pierwszy utwór, który powstał w stricte w instrumentalny sposób. A jako zespół jest nam po prostu tego bliżej niż do klepania w komputerze.
0: Tego numeru też już za chwilę posłuchamy na antenie RMF Max w próbie mikrofonu, ale jeszcze wcześniej z waszej płyty Sen Multiplayer, Zakręty.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Melatonina dzień na produkcji Czarny Hi-Fi i zespół Przawiśniegi, których dzisiaj gościmy także w studiu RMF Max. Wy cały czas słuchacie próby mikrofonu. Zastanawiałam się i trochę wyprzedzycie moje pytanie, ponieważ wasza muzyka, bez względu na to, czy weźmie się pierwszą płytę, czy epkę, a w szczególności teraz Sen Multiplayer, jest taką muzyką, że ja nie ukrywam, żeby móc się wsłuchać w słowa, które śpiewacie, to musiałam przesłuchać często tę płytę po 2, 3, 4 razy, dlatego że muzycznie robicie taki klimat, przy którym można pozwolić sobie na to, żeby po prostu odpłynąć i nawet nie skupić się na tej warstwie tekstowej, która oczywiście cały czas się zgadza i jest super fajna i piękna i można tam doszukać sobie naprawdę fajnych elementów, stąd też ciekawe wydanie, piękne zresztą, całej płyty z książeczką, żeby faktycznie móc też rzucić okiem, a nie tylko wysłyszeć te słowa, ale w tej kwestii instrumentalnej tam się dzieje jakaś magia. Jak wy to robicie? Że potraficie to robić?
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że każdy z nas ma jakąś swoją domenę, każdy z nas posługuje się innym instrumentem, oczywiście gramy na różnych instrumentach i też myślę, że możemy być kojarzeni z tego, że się tymi instrumentami na scenie podczas grania na przykład trasy letnich myśli zamienialiśmy, ale każdy ma tą swoją część i dzięki temu tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo, więc w momencie, w którym składamy piosenkę w całość, zawsze staramy się stworzyć jakiś taki pełny obraz, który zawiera wszystkie te pomysły, a jednocześnie z nimi nie przesadza, więc...
0: Nigdy nie korciło was, jak trochę tropem takich zespołów, które też mają swoją publikę już na całym świecie, jak Krangbin, jak Balz, którzy za chwilę też zresztą wydają na wrzesień nową płytę, faktycznie pozwolić sobie na to, żeby być tylko w tej kwestii instrumentalnej i w ten sposób przekazywać jakąś część emocji, a ten tekst gdzieś tam schować? Nie krążyłem wam takie pomysły po głowie?
1: Przez to, że my poznaliśmy się na tekst misji i jednak wszyscy jesteśmy w jakiś sposób tymi literatami, tak? I uwielbiamy sklejać słowa w różny sposób, dla nas nieoczekiwany, szukać nowych rozwiązań, sprawia, że raczej nie zrezygnujemy z tekstu na rzecz stricte instrumentalnej muzyki. Aczkolwiek oczywiście ta warstwa instrumentalna i muzyczna jest dla nas równie istotna. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałam, ten tekst jest nam tak bliski, że trudno będzie nam z niego zrezygnować.
2: Szczerze, mi się spodobał ten pomysł. Oczywiście nie odbiegałbym nigdy od tekstu i jakby jest to domena Przebiśniego, z której zrezygnować nigdy byśmy nie pozwolili sobie na to. Dałaś mi parę pomysłów do głowy. Fajne pytanie.
0: Może wydać po prostu płytę w takiej wersji na przyszłość, to też mógłby być jakiś taki ciekawy zabieg, bo wam to nie przeszkadza właśnie, a może właśnie o to wam chodzi też w swojej muzyce, żeby ta muzyka płynęła, żeby ona nie była atakująca, a często współczesna muzyka taka jest, tylko żeby pozwolić sobie na to, żeby faktycznie trochę zaangażować tego słuchacza w innej formie, żeby on jednak głębiej spróbował nie tylko słyszeć, a słuchać.
1: I czuć też, takie mam uczucie. I to, co mówisz, ja powiem tak, Przebiśniegi to są osoby, które eksperymentują cały czas, więc ja bym się nie zdziwiła, gdyby kiedyś wyszła jednak płyta instrumentalna, ponieważ no dźwięki też mówią, prawda?
0: I warto, żeby dać szansę sobie również to poczuć w trakcie koncertu na żywo. Przychodzicie również z niespodzianką dla słuchaczy.
2: Przygotowaliśmy pytanie o nas, Asiu.
1: Gdzie poznały się Przebiśniegi?
0: Pięknie. Piszcie odpowiedzi pod 3001, koszty jak ze zwykłą wiadomość, a my rozdamy wam podwójne wejściówki na koncerty Przebiśniegów w ramach jesiennej trasy koncertowej.
2: Zapraszamy.
1: Super.

Skoro robimy sobie dzisiaj małe podsumowanie lata w próbie mikrofonu, również w godzinie debiutantów, to jest chodzące lato. Nazywa się Feel It, a to była piosenka pełna miłości, tańca i lata, tej celebracji miłości zarówno jako więzi, jak i tego kontaktu fizycznego. To skoro pogodą już jesteśmy jedną nogą w jesieni, to po takim lecie i tych pierwszych zakochaniach potrafią się od czasu do czasu pojawić szklane oczy. O nich już teraz Julia Przybylska i Kuba Dąbrowski.

Przyjechał do Polski, lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyci tyci. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej policji.

Pocztówka z wakacji. Praktycznie w całości. Z WWA. Dla turystów. Znowu Tony i Renę w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Słuchacie godziny debiutantów, czyli tego czasu w stacji radiowej, w której dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I a propos podróży. Jeżeli od czasu do czasu macie ochotę po prostu wziąć kilka najpotrzebniejszych rzeczy ze sobą i ruszyć w świat, ale czujecie, że cały czas was coś blokuje. I ponadto lubicie piosenki, w których jest coś więcej oprócz chwytliwego refrenu, to Jerzy Koczur powinien dosyć szybko przypaść wam do gustu. Dajcie głośniej i miłego słuchania.

mają w swojej twórczości coś iście hipnotyzującego. To Norbi i Wika, taki duet. Tym kończymy dzisiejsze pierwsze wydanie w nowym sezonie Próby Mikrofonu na antenie RMF Max. O Norbim i Wice na pewno wam powiem trochę więcej już w przyszłym tygodniu, bo nowy singiel za pasem. Kari Incińska, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze niedzielne spotkanie. Jeżeli macie ochotę na więcej muzycznych nowości, wpadajcie. Kari Incińska to moje konto na Instagramie, a także w przyszłym tygodniu po 22 do RMF Max. Pa, pa. RMF Max. Dobrego tygodnia.

nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.